0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Topovih 20, 20. Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.

0: Is that your grandma's coat?
1: Na glas, na glas, na glas, na glas. Legendarne uspešnice se poslušajo na glas. Mi smo Salomon.